życie i w niespłynnym ruchu wiruje suświat. Ja chcę, kab my stworzyli dziecię.